0: večna morti.
1: Je upadla reditele. Von man jetzt so schacke.
0: Obra, Potschkan.
1: To usche Pate, czekaj jako Matrice.
0: To mi nejde, obra mi. Jestri takova ženska, ma taki muski.
1: Ojo, ojo, to jestri no kudrno.
0: Ustakla, nie to ani nejde dola.

tebie, jak i slaśni zajem na osobie pana Gregora. Ależ i mam tu ze na tom rapi ten proces winal. Dziękuję wam. Weźcie mi świtot, odkud witot, to wszystko jem sam cienik skrinić mego domu. Nie to tak nie wasze tajemstwi. Tam są tyniste topisy, wiecie lasne, że tam kruzów wodka, okon se podpeczeci.